mal charimta tych zas has bibion to kon zas harcie dozbi ty kosztyś jedy lar na mośnyś przerywko jutino